cause I'm best pas now. Tak z lukiem z ciężki dan, brez ososkarbi.